0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: Man, oh. You know what I like. Bitch. From the

opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzimy, preč mam w pi. Wiem, kam si to nosi.